Czasach mięczyno popieczych je nasze wusowanie te jeszcze cyle mody, a tu już mamy wiezo jeszcze cywu świtu serbskich tytułów, kotroż na nas czeka. Nasz tutaj tu są zaso. Nieszczę skuczył. Luzo hulce to bychu. A propos, to jest tytuł Anne-Marie Bretschneiderec. A co za mnie każ słońco? Spiewa Michał Cuszczynca rano. No z tutymi tytulami sobie zo derie do nowego dnia starty, ja się myślę. Hacz to się z czym się słyszymy.

0: A wy macie nie tylko napuszeć, czy ich szansu nasze serbskie, bo jeszcze słyszeć.
1: Serbski rozwóz. Bo jeszcze. W studiu Matej Cysz.
2: Dobra, nie. Składnostnie Dnia Niemskiej Jednoty jest o sakski ministerski prezydent Michal Kretschmer wczera na swiedzeniu niemskim posłanstwie w Praze w obczeliu. Kajż z nuinskiej zdzielenki wujnże, by sakska lica za wuotowanie swiedzenia w czeskiej stolicy zamówita. Skupina astronaut by tam ze sydom hudżbnikami a hudżbnicami namiestnie, z oby hostczom z polityki a hospodarstwa, między innymi też prezydenty czeskie Petry Paweli, z wieczornym koncertom serbsku hudżbu przedstawiła. Tež kampania Sogit Sexisch so Praze prezentovaše a Mr. Plauen, kiž vortuje 2027. Jane Saxo. Skladnostnie 80. posmiertnych narodnin v umioče Božene nauke Kunišoveje je so včera na žoli Serbskeho ľudova ansambla hudžbno-literárny program kooperácii ze Serbským muzeom vodmil. V ústupichu čelist Matias Hübner, rejovarky SLA, kajštež serbske poetky a poetaj s moderátorkou Milenku Naukec. Direktorka Budeského serbského muzea Kristina Bogušová přednošovaše vo mezinárodne připoznatej umelči. Nauka Kunišová je na serbskej rozšírenej vyššej šuli maturovala a potom poľské malarstvo študovala. Buznata přes svoje surreálne a poetické mulby, kajštež grafiky a ilustrácie k serbskému basnistvu. Jej obrazy sú vystavené v Serbském muzeu a privátnych zbierkach Európie a Americe. Do prezentácie 5. sakskej krajnej vystajence 2029 na Albrechtovej tvrdžizne v Mišne sú Serbia sobu zapřiječi. Koncept vystajence k téme Što je sakske je návoda projekta dr. Thomas Stein, včera zastupierám serbských institúcií budyšine predstavil. Serbia sú zastupieni ve vedomostnej přiradže, so ve všech otreskách sobu tematizuja a zmeja v osobitú rolu pri témie dialekt a rieč. Ústajenca zabiera sa skladnostne 1100. ročnice Mišna ze sakské domiznu a sakské identitu. Lica, hač do 11. oktobra, bieži pri niekovo ubiedžovania Pokaž tvoju Saksku, tež môža projekt za zopravdženie 5000 euro dobyč. Viace hač 100 prostvo vo spichovanie kletušich kultúrnych projektov je zaožba za serbský ľud dostala. Niedže poveca sú projekty v rozmerie pod 10000 eurami, tam na poveca prosil vo viace. Kajž zdieli rečnica zaožby, je mnoho z nich znatých, kajž umielský návod korov, rejovanských a dživadúch skupinu, abo tež sotovienie drastu a digitálne projekty. Penežná zuma zapodatých prostvov je viečer hač eta. Zariad a fachová přírada šo dokladne prújete. Konc novembra vo spichovaniach rozhudža. Serbská potyka na leto 2027 je na kvarnistve LND Vujšva. Knize venuja so leca vône miestačku Vukodne Budešina, Vuspokej a susodnej se Rodžišťo. Tu iš ste dve z mnohých témov, vúznamná popriancárnia a serbský miestania v Arktice Jan August Mirčink. Redakciu mieše kajš v zajšvých letách Petr Šouta. Potyka so příchodných dňach roznošovariam dodáva. Napředajne nimo toho ve všech znatých předávaniščách serbských knihů. A to bych u naše povestče, kýž namakače v Biorania tež na našej internetnej stronie a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Hojdženca očakuje nás převážne pomročené, džin, dysa svunco raz pokaza, vostanie sucho pri temperatúrach, hač to nikak 21 stopňov, podobne juce, trošku viace svunca, mało deszcza, przeważnie sucho, temperatury podobnie jak dzienca, acz to nikak 22 stopniu.
0: Wszystko ok, na puczach, a na drogach przyjmuj wam się tu już dobrą jezbu do dzienniejszego rania.
1: Serbski rozwóz.
0: Wizajeli wynieś to za nas macie, potem nam to rady zdzielcie. Budusz im 7 czy 400 je nasze czysło, albo pisać nam naszej app NDA Serbia. Krótko pojeźdź.

also ne bischte Wünner, jaden Termin, sabeli, mam tu ischte ras praubschalat gesauers. Dzięczowszczyna rozmowy wieczor zromadnie ze zaposłanczu CDU krajnym Sejmie Elen Jenczec a statnym ministrom za wobswiet a ratostwo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom proszeni do Nukniczanskie baraki wieczor na posednich. W Biskicach zwiecza znowa winowy swiedzień, a to jutce z czeskiej cymbalowej skupinu, kiż susi tam się posyli, a z dobą też ze serbskim dujerskim cukom Kmielowanka. Za początek je wieczo 60 sreć z Gaszprajne, Biskicach. Na dzień wotery nich duri przeproszuje wonjowa wobora ze Smieczkic, a to do gratonie z Sobotucjoch. Tam możecie się wobladać, jak nuzowa auto z nutka wupada, poskyczy się też defibrilatorowy trening, a jeszcze wiele wiatr wieco k sobuczynieniu. Nazemski koncert na cześć Jurija Pilka wotuje Kur Budyszin w sobotu w Chodzickiej cyrkwi. Dziwa dzielnicy NSLG wiesela sojżo nie tylko na swoje przedstawienie Floppy Dolls, Jutze, Jednoczek, Rózczycach, a bo nie przyjla do Wariu takle przeproszuje. Proszę powiedajcie to dalej, przyniescie przedczelu swojbu a susodu sobu. Kunstudzienia świeci so krabatowy mynie czornym gumsu za sodomku wanka, a to z wulkim programom regionalnej skupiną. Sobotu k 11. zahraja kruščanscy muzikanča, potem wustupi folklorny ansambl Vudvo, a po podniucjoch potom nimsko-serbski ansambl Skočebusa. Niedzielu k 11. zahraja potom Horjany, a na podwimaj wustupi riovanska skupina Smerčaca.

krótko po cbiedl gnašistie 5 hodzin 6 a 40. A ja tu już prajcie, Juno, jak husto da pytać, co za serbskimi wopsahami wysyci w internecie. Włożywacie na przykład naszą app MDR Serbia, albo czytacie serbskie nowiny znane digitalnie. Jeli nie wiesz raz serbski przełożk za niemskie słowo. Wozmiecie się potem honosarbsko-niemski słownik krukomaj, a listujecie nim, albo pytacie za tym w zobleksu wysyci. Hej, serbske wopsahy digitalnym switche w zajszłych 15 letach jest so w uprodzie tuż to chybało. Przełożowanski program hiżo mamy. Przeczytansku funkcju też. Samo serbski KI chatbot hiżo dała. Najczęszo, pak je za mną ich to szitko syci namakać. Za tych, kiż se tu też usto radu nie wiedzia, albo ci, kiż su, hoj, prostu raz czytni, gotrych zajmowych serbskich pomocników syci jeszcze takle mamy, za tych sme na naszej internetowej stronie a naszej app MDR Serbia za stajli przelat murec sobu najważniejszych serbskich stronów wysyci. Poladajcie raz, to są na każdy pad w udanie, tam są też niekotre strony podla, kotrych zawieszcze nie macie, cyle tak silnie na wiadomiu.

0: Lube Jack, lube Psi-Posłuchacze, Sveni Psi-Posłuchacze, za krasne foto, was gadzeniu swunca, kotrys smy tu dostali, postrzeczy też wy nam rady foto, tu z budyskoł studia te trochu czerwinko i te niebio widzimy, ale przewele tu zaszta na minie widzieć, tuż sa też my z Matiam wieza jara wieseli moj, tuż widzimy wasze riane foto, was gadzeniu swunca. Sześć mięczynu dosyć mich je, a tuż winujemy so nitko sporty z Matiam, jutro budże Rudolf Habich o stadion dreżę nach Bohne, a to nic dla Dynamo zu, nie. Finale niemskich mistrzostwo w American Footballu, German Football League, so tam wotmije, a to najskere jara der Rzeczynie, Mateo.
1: Hej, wiatze hacz 20-30 tyketów, su za to iżo przedali, to dla nitko samo jeszcze sławny K-blok woczynia. A za dreżane je to wiezo dwójce wosebite, dokąd dreżdżanscy Monarchs sami finalu steja. Przeczunik z postupima, tak mianowany Royals, steja miastem iżo piaty krocz w kończnej rie, a ekspercza woczakuja wurna nuru. Z obiju strony słyszysz to dla tež kytro marcialiske vúraze, buj v češkováze, potekým kajš piasčovaniu, abo vo bitvie so reči, potekým bude to najskerie kytro fyzické finále. A tež dokova vokovo maja zaso písaný program Fanzone vočiní hižo od popolňa dvimaj, k tomu seda tam cheerleading, gastronomia, hudžba a tež počasu maja hudžbu to raje dvojka Fast Boy z Berlína a aj vedro ma tež dobro byč, niedže 20 stopňov a svunco a sucho. A štúž nitko hišče spontánne chce, tykete sedaja aktuálne hišče od 5 až 40 euro potujnčen potekým za študento a šulorio samo hižo od 630 euro.
0: To je za 5 až 40 respektívne 630 euro kytrovele podľa také koncerty ešte nedám.
1: O ja, tá ráta tiež kvíľu, že?
0: Aj, zakop, potekým kaktorika kick-off, no? Je potom júce večer a to šestčích drežďanc Monarchs prečuva podstupinským Royals.

Stolche darin ist, wie wasche Mirtschin wetzlich, atisch nam Serbam, schakoje schomuschne darin, damne Witze, demajas sasos, prutzu apotem nadjewatsch, ataktisch serbske wopsa hi, w internetsche, tute schak, na heiße zu leden, retag neuer seu, aber s nebes nepadnu, kaisch snano s nikakimi damnimi, rätsche mi to muschno je, przetoż su dam wiazori autorojo, ale kakuste dat pytacze wyscuła za serbskimi wopsahami syci. Wużywacze da naprzykład naszu app MDR Serbia. Tu mieli na kojusz do bat mieć na waszym szmuratku. Abo czytacze serbskie nowiny digitalnie. Jeli nie wiesz raz serbski przełożk za niemskie słowo. Wozmycie się to potem horno serbsko-niemski słowo nikogo maj, abo pytacze się to potem na platformie Zoblex w syci. Hej, serbske wopsa i digitalnym switche, zaś w 15 litach, jest to szako tużto hibało na tym polu. Przełożowanski program, hiże mamy przeczytansku funkcję też. Samo serbski KI chatbot hiże dała. Najczęszo pak je za mną ich to szitko syczy też prawie namakać. Za tych, kiż se tu też usta radu nie wiedza, albo ci, kiż su prostsze raz cipni, kotrych zajmowych serbskich pomocników syczy jeszcze takle mamy, za tych sme na naszej internetowej stronie, a naszej app MDR Serbia zestajili przelat. Morec sobu najważniejszych serbskich stronów syczy. Pole dajcie raz, to so na kuźdy bat wudani.

Słucharia dżęsa rano, bodwu nohaj, trochu zestarenego pucza za prawoczycami smia baczen. Wotam smy dostali menujcy dżęs rano hižo video vo skadzeniu słunca vo cwernego przyposłucharia a postru wotoma hišče vo przyposłucharia zježuwa tež z krasnym červene barbienym nebiom. Wutrom na dżak, zaušitke futa.

Ludzie Wysocki, subszeriesku, bo dwie lecze starsi, hacz pod suwonimskim szeriesku. Zakskie mienice leży szeriesk staroby pola 7,42 let, a w suwonimskim szeriesku są ludzie 5,40 let stary. Ale wy możecie się hiżo myslić, kajż statystyczny zariad Gamienca z Dzieli leży najmłodsza gmina Zakskie znowa w serbskim sydlenskim rumie. Ja si myslu, Žana Wilka Pšekvapenka, Ralbice Rožant, to znova su 42,3 let, su tam nuča pšerjesku stari, s tem su Ralbice Rožinčenjo najmučji pod svoje Zakske, a tuto mestno djela si dženca z Lipskom, respektivne djela si lica tuto mestno z Lipskom. Ralbice Rožant je potekim znova najmuča gmina Zakskejem.

Krótkodawcy Biedlki Nadziewicz je, a my startujemy wiezo do końca tydzienia z pełnym, pełnym kalendrom. Co wszystko jest zapisane? No to ja wiem. A wam to sobie przeradzu, tak może czeso dżęca podać na rozmowę kuo ze zapuswanczu w krajnym Semie, Elin Jęczec, a ministrom za wobswiet a ratostwo Georgom Ludwigom von Breitenbuchom. Wone rozmowy to jest z wami od napusednych wynuk niczanskiej baracy. Winwy swiedzień zwiedza z noma pieskecach, a to jutrze wieczor w odczesczych z cymbalowej skupiny z Czeskie, a dujarskim cyrkom Kmielowanka z Różice. Na dzień w otorynich duri przeproszuje Wonjowa Wobora do Smieczkec do Gratunie, a to sobotu Cioch. Tam możecie się wobladać, jak nuzowa auto z Nucka wypada, a sposkiczy so też defibrilatorowy trening. Sobotu budzie na zimski koncert na cześć Jurija Bielka w Chodzijskiej cyrkwi. Spiewa Kur Budyszin. Przychodne przedstawienie Floppy Dolls jest sobotu wieczor na powosmich w Kruszczan Jednocze. W krabatowy mynie zwiedza kunst tydzienia Domkowanku. Sobotu ki jednacce zapiskaja Kruszczanscy muzykanča, po podniu rejuje folklorny ensemble z Wudorja. Niedzielu potom słyszymy ki jednacce muzykantu Horjany, a na podwiemy wustupi rejowanska skupina ze Smerzacije. Niedzielu wotmier se małym holeszuje tradycjonalny nazemski zwiedzień na tamniejszym Ryborskim dworie od 10 do 5. A termin je nież, nic je za najmniejszych, ale też mi je tutun tydzień, że zmię puszczenie wulke weselo czynimo. Na tradycjonalne zmię puszczenie zetka ja so niedzielu zaso w Smieczkecach od Cioch swój by, a hoj, wszyscy zajemcy zady bieńczec twarskiego dwora po południu Cioch, gdyż czerstwy plince tam zmija.

Da wir doch gar nicht mehr mili, dacke dobre poistchi, zwisch nastupal studium dolnosherske rize, masterowe studium, ten, ako jom myslone, za zeptarku, zeptario, ako jużo, żewaju, ak się sepsi pedla daliku wasz tencu wetkonili, Nento pak se netzo gibio vete vece, a to minim be positivnim zmysle, konkretnische skönim net vetzwonkas jaske rade dilie münchoveje. My o radio was teke dalikuba, my kuste drugi piet pszijoriet nasza serska riec pomocu traditionelnych serskich pejedario. Pomie cytasz to jo teke dalikuba nie asewie jasele nicjano zazisi, co stoi we miasecnym udaszu zisiecego magazina to wie pomie redaktorka Katarzyna Filikowa słyszysz o ju teke zinca. A słyszysz o co se upaści o przedeł zysz końc tydzienia nasze pokazki zaredowania a ulite mamy jako Kolegina Julia Hreschena, przygotowana.

0: zastačím sůňo svého přijašela Miroša a vova, hej, víš, čo južo to nenůže? Mirošo dobil 2 kerše za te vůžiske lumpaky. Vůžiske lumpaky sú obľúbovaná chedošina kúpka Dolnej Vúžice.
1: A to prašanie jo, ako južo titel nám přerazí jo, kto přižo sobu na koncert tých vúžických lumpakov, to zgeniu citarky a citarie v pomieniu.
2: Jo, to sú byli nikotáre naraženia za močo uchnice a uchniky, co môžu šo přirúcaš staršem žišam?
1: To wydwisują wed rycnych znajomnością uknicą a ukniku, ja by groniła aż wokablowe kertki za ustrzyganie, megu pomagać ukniecym nowe słowa zeznać, a takie całe sady tweriś, a ten raz szykno wiersi se tematiski przy tych wokablowych kertkach koło około rycnego centrum a witaj, to pebitowanie gezi se przy geźbie pieś adwazia z tego narodnego dnia witaj centruma, ketaryż jo se litosa wesfiesił. Uszej togo dajo artikel k tomu w nowym udasiu. Pen ści drugie zajmne artikele mężą perucyś, na przykład jaden we przyrodnym barwieniu ze zisimi, dalszny we witaj kępie, a takie artikel we zwierietach, dokradni gronione we bobrach, udrach, a nutriach, takie jedne fotak tomu dają.
2: A to drugie namakaju zisi. A modestne, w aktualnym oktoberskim płomieniu czasopis obszymio 2-3 boku, a kuszty by dio tam nieco za siebie namakasz. Nikotare temio nam rono na licowa redaktorka płomienia Katarzyna Fitykowa.

0: よ、どれしよう。
1: Nazemske koncerte. Der Tuchelo Shuji wer wo jetzt rauswärtselio zwei Publikum. Mir hast du abgestellt und nimi kora mi jateke ko lipa skörne wo jetzt kensch ja juja September ustup jos lipem. Chtosch ja ten ustup kora lipe es panchitz kukova pschepas muse niento zakasch aż dot schichigo dnia göt. Natom dniu buja ten renomirowane ko zase spiwasch katolske zerkwi rożeńce na nabożninie. To ja znasz gośpa zaulit do gorkate je krajne Gornie Łużyce, których se groni horjane, a jo, ja myslím se we zimnym teke jan riedne ulet. Chtoś nieco tak długo cakasz joten magluku, aż jo zaszaldował nento nasz program, szak mamy teke jen we naszej muzyce tydzień, jako teraz se winujo nazwymskim koncertam, a słyszysz o nieto spił przesielstwo z ustą spiwarką, a spiwario teje lipe. Ten tytel weznamienio na dolnoserski przyjaśledztwo.

Dawie to ganiesmy mieli takie dobre pojści, coś nastupa studium dolnoserskie rydze, masterowe studium. Ten, ako ja myslę, na za ceptarku, ceptariu, ako ja już żyłaju, a ksie se przypadla daleko właśnie ten, co wetkonili. Nie to pak se nieco gibio w tej wiece, a to minim w pozitivnym zmysle, konkretnie się zgonim net wetzwonka serskie rady dilie Münchowie. My o radio was teke dali kubamy, kuśte drugi piet, przyżariet nasza serska riec pomocu tradicjonalnych serskich piedariu. Pomie cytasz to jo teke dali kubanie, a se wie jasele nicjano zażiši, co stoi we miasecnym udaszu žišecego magazina, to wie pomie redaktorka Katarzyna Filikowa, słyszysz o ju teke žinca. A słyszysz o co se upaści o przedeł ze szkońc tydzienia nasze pokazki zaredowania, a ulite mamy jak Kolegina Julia Hršena, przygotowana.

0: Ako kuste prejedne 5 mjeseca come teke žinca pekli nuž do novega udaša z herskega časopisa za Žiši. Redaktorka pomienja Katarzyna Fidekova nekotare teme net naspomnijo. A na co mogu sa uchnica uchniki vesebne veseliš?
1: Ja si myslím, až vesebne najmłodšie Žiši budú sa jaseliš na memory graše. Jo, také na obraze, ako my go umelujaš, abo na laščejšie gedenka a zvucovania. Ten komik ve drdekojstvách Felixa a Floriana jo také oblubovane, a máme nuči riedne ulicovanie s titelom Kto přižo sobu na hedošiny koncert. Autorka teksta jo Žil Francis Ketlicojc, a jeje ulicowanie myżo się o sobie teke w pomieniu wecuchać. Pejedar jo sobu zioła się w rycnym centrum je witaj Franz Dojze, a niento słyszy się zachopięk jo krotki urysk z ulicowania.
2: Kto przyjrzo sobu na chedosiny koncert? Irma, Zibyla a Waleska są uchnice błaszańskiej szule za chedosinie na ledach. Jeden dzień, ako żołcia se rozgraniaju węce na przestałkowym dwerje, przyjrzo tej sobu uknika Korwin a Miroš k nim. Korwin zastać im sunio swojego przyjaciela Miroša, a woła: Hej, wiesz, już o to nie nosze? Miroš jo dobył dwie kersze za te wóżyskie lumpaki. Wóżyskie lumpaki są oplubowana chedosina kubka Dolnej Łużycy.
1: A to przeszanie jo, ako już o titel nam przerazi jo, kto przyjdzie sobą na koncert tych łużyckich lumpaków, to z geniu cytarki a cytarie w płomieniu.
0: Jo, to są byli nikotare narażenia za młodsze uchnice a uchniki, co może się przyjrzeć starszym Žišam?
1: To wedwisujo wed rycnych znajobnością uknicą a ukniku, ja by groniła aż wokablowe kertki za ustrzyganie, megu pomagać ukniecym nowe słowa zeznać, a teke całe sady tweriś, a ten raz szykno wiersi se tematiski przy tych wokablowych kertkach koło około rycnego centrum a witaj, to pebitowanie gezi se przy geźbie pieś adwazia z tego narodnego dnia witaj centruma, ketaryż jo se litosa wesfiesił. Uszej tego dajo artikel k tomu w nowym udasiu. Pen ści drugie zajmne artikele meżą perucyś, na przykład jaden we przyrodnym barwieniu ze Žišimi, dalszny we witaj kępie, a takie artikel we zwierietach, dokradni gronione we bobrach, udrach a nutriach, takie jedne fota k tomu dają.
0: A to drugie namakaju Žiši. A modestne, w aktualnym oktoberskim płomieniu czasopis obszymio 2 a 36 boków, a kuszty by dejo tam nieco za siebie namakasz. Nikotare temy jo nam rono na licowa redaktorka płomienia Katarzyna Fidekova.

Ja, priteľa Cijanio, to bylo z jako kupku Dead Man's Hand, irská rock folk rock pupka z Lipska. Ja viem, až niko tato ved našich písvochádiu majú korenie ve Pelskej, z čo vy vytrostli s populárnymi filmami ve Pelskej rece, pen znajaša zavisče jeje gvoz Beata Jankovska-Cimas, jo jadna tých nejvecí obľubovaných synkronových piedarkov ve Pelskej, jo piedauva napríklad Ariel ve znatým Disney-filmie. Pelskerice. Wenn er ja pak teke uspiešna grajarka, wiežeš na płachsche a najawiszczu, a ja obdarjona spiwarka, oju ne zwischemy we napschodu riednym chansongom, kęś zapopadnio na zimsku melankoliju a napäda zapschauem peważnu timu, żowoto, kak sowiecki reżim ja obchodał ze swoimi ludnostrzami, wesebnie z georgijskimi, to ja tekst rusko-georgijskiego pasnikaria Bulata Okučava.